0: między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach, o których ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
1: Strąciłeś

Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby. Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi,